0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Kristugina.
4: Buon Natale.
5: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
6: Veselých Świąt.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.